0: Majko materega, Johnny že dol pado, dejmo Ryan trip, no, dejmo trip, dejmo.
1: Ej, Johnny, a boš eno tabletko, a boš Ryan trip, a?
0: Bosu, a ne vidiš, da si ti glih en ta prav komad ga lahko zbudi?
2: Pizda, kva pa je to?
3: Lej, Johnny se zbudil, to je radio študent.
1: 98,3 in 104,3 MHz.
0: Natalijev uho slab slišmo.